0: Dio ogni giorno della settimana. Il Signore vi benedica.
1: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com afeto todos os peregrinos.
2: I warmly greet all the Portuguese-speaking pilgrims, especially the group from Mozambique.
1: Queridos irmãos e
2: irmãs, dear brothers and sisters, I encourage you to sanctify Sunday by participating in Holy Mass, rather than merely attending it virtually. The Eucharist is a living encounter with the risen Lord, who gives meaning to our lives and grants us the grace we need to face each day of the week in the presence of God. May the Lord bless you. And now we will hear the summary of the catechesis and greetings in Arabic.
3: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في السنة الليتورجية وقال: السنة الليتورجية ليست استذكارا للماضي بل هي المسيح نفسه الذي يحيا دائما في كنيسته، وهي إحياء دائم لعمله الخلاصي لكي يبقى المؤمنون على اتصال بعمله الفادي. يوم الأحد هو أساس السنة الليتورجية ونواتها، وهو الفصح الإسبوعي ويوم الرب الذي يكشف معنى الزمن ويوجه المؤمنين نحو مجيء المسيح الثاني. ثم أضيف إلى السنة الليتورجية الاحتفال بالفصح السنوي والزمن الأربعيني والزمن الميلادي، وأدرجت بعد ذلك في أزمنة مختلفة من السنة الليتورجية الأعياد التي تكرم سيدتنا مريم العذراء والشهداء والقديسين. السنة الليتورجية تذكرنا بتاريخ الخلاص وتقودنا إلى ملء السر الفصحي، أي الموت والقيامة مع المسيح، وهي الإطار المرجعي الأساسي لكل عمل رعوي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
0: Saluti fedeli di lingua araba. L'anno liturgico non è una semplice commemorazione degli eventi del passato, ma è la presenza viva di Cristo che continua nella sua Chiesa l'opera della salvezza e ci guida all'incontro con Lui. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male.
4: I greet the Arabic-speaking faithful. The liturgical year is not simply a commemoration of events from the past, but the living presence of Christ, who continues the work of salvation in His Church and leads us to an encounter with Him. May the Lord bless you all and always protect you from every evil. And now we will listen to the summary of the catechesis and greetings in Polish.
5: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniające modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja Sacrosanctum Concilium ukazuje rok liturgiczny składający się z cyklu świąt chrześcijańskich jako najważniejszy punkt odniesienia dla działań duszpasterskich. Jego podstawa i rdzeń to niedziela, Dzień Pański i najstarsze święto. Jak wskazywał święty Jan Paweł II, jest ona także dniem, który objawia sens czasu. Świętowanie niedzieli polega głównie na czynnym udziale w Eucharystii. Nie można zastąpić go wirtualną transmisją. Od II wieku po Chrystusie świętuje się Wielkanoc, czyli największą doroczną uroczystość. Jej celebracja obejmuje 50 dni okresu wielkanocnego poprzedzonego Wielkim Postem. Drugi cykl roku liturgicznego związany jest z okresem Bożego Narodzenia. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
0: Saluto cordialmente i Polaki. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari per intercessione di Maria. Il 15 agosto 1920 si compì la vittoria nella battaglia di Varsavia, che cambiò il corso della storia della Polonia e dell'Europa. Alla vigilia dell'Assunzione si celebra la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita per un compagno di prigionia nel campo nazista tedesco di Auschwitz. Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata. A tutti la mia benedizione.
5: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: I cordially greet the Polish people. August is for you a month rich in important anniversaries. Through the intercession of Mary on August 15, 1920, victory was achieved in the Battle of Warsaw, which changed the course of history of Poland and Europe. On the eve of the Assumption, the liturgical memorial of St. Maximilian Maria Kolbe is celebrated. He gave his life for a fellow prisoner in the German Nazi concentration camp of Auschwitz. May the remembrance of these events guide us along the path of peace indicated by the Immaculate Virgin. My blessing to you all. And now we will hear greetings of the Italian pilgrims to the Pope in Italian.
6: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà. E pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
4: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims. In particular, I greet the brothers of Saint Gabriel from Asia and Africa, who are commemorating the 25th anniversary of their religious profession, and encourage them to persevere with joy in their mission of service to the gospel.
0: Saluto altresì i partecipanti al
4: I also greet the participants in the international camp promoted by the Giorgio Lapira.
0: E il gruppo Il
4: Cenacolo Youth Association, as well as
0: il mio pensiero va in
4: Il Cenacolo Group from Moropati. Finally, my thoughts turn to young people, the sick, the newlyweds. In a few days, we will celebrate the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. I encourage you to pray constantly to the Mother of God, following her example in fully embracing the vocation to friendship with the Lord and to caring for our neighbor. My blessings to you all.
2: And now we join together with the Holy Father in singing the Our Father in Latin.